0: Aman Rafiki.
1: Musasaja poki na wudu, mchibuga masaka.
2: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
2: Radio.

0: kuteka kwa ulwarero. Airtel Money ekolera wo yesigika tekubirwa nsalo. Airtel Money erungamizwa Bank of Uganda. Amateka nebira gulobi gobererwa.
1: Tandika ekintu ekipya, ekikusitula, ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta achudde dekende, ekifumbekedde mu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu. Temuli yadde kitamiiza, kigezeseko okyekakase, kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota. N'ekisooka, obulamu buliwo okukyusibwa n'obufula ekikukyamula ekya zaabu.
2: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya, luza ku bwoomi bw'omuggundu n'akawoowo. Awooma 10 ku kinnaakyo ngira tatamiiza. Musange mu supermarket zonna kw'ossa n'amaduuka okwetooloola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.